będziesz mochał i kocze pusto z nim kaszemy, a ty ja prosim. A nie, nie w gacie. A nie Margisza szeracjecie, a wal lora cuszań, a nie bacie, a wal lora cu... Krzaj, krzaj... Razwateri! A ze mi szejo marszy, a nie bete ma. A nie poce co lokacz, a szuma, las nam erodzit, elegan egzodzit, lora...